jedna siela, bio jedną, jeden człowiek, bila jedną, jedna żena, bila jedną.